od wybę mokro. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą superu, max sad manu nic. A je pulsi be czes mi bego, leszo mam albut nic. A zun carin mi dice je tarafe be dur carin nukcie.